Ojinis ka laksa. Ya de go toys, sata laks taoni. Ha ya de go toys, sata laks taoni.